wie Sunny, like on beach. Ja. Io karton na burek, a taki porcelan. Od rejma, cibulka ma, tapety parmazan. Pietki o leraku, najbardziej si, Calvin Klein. Tak,